Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła Czarne 3E.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła, Czarne 3E.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
13: Analizuję prognozę pogody w tym tygodniu dla Śląska i Zagłębia i powiem tak, nie będzie źle. Temperatura się będzie kręcić tak od 12 do 15 stopni maksymalnie. Słońca nie zabraknie, chmur trochę się pojawi, brak większych opadów deszczu. Tak mówią specy od Meteo. Tymczasem teraz o tej porze powoli wzmaga się ruch na głównych trasach i także szczególnie w okolicach większych zakładów pracy, między innymi w strefie inwestycyjnej w Sosnowcu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły 2 osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
15: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
16: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
15: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
14: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. Liceum Ogólnokształcące.
0: SK Śląsk News.
13: Blokada ministerstw czy duże manifestacje na ulicach Śląska i Warszawy. Takie plany mają górnicy z sierpnia 80, którzy zaostrzają protest przeciwko likwidacji kopalń i sprowadzaniu węgla z zagranicy.
9: Jak to się też ma do tej polityki Unii Europejskiej, tej szaleńczej polityki, gdzie się mówi, że to energia z węgla jest brudną energią, to czyli tak, z polskiego węgla to jest brudna energia, jak ściągamy kolumbijski złej jakości węgiel, to jest dobra energia.
13: Mówił jeden z liderów górniczej Solidarności, Rafał Jedwabny.
17: Jankes.
18: Kama.
17: I Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Poniedziałek. Hurra! Pokonany. Hurra! Wygraliśmy z nim. Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
20: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
19: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień
1: to
0: dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka.
0: Tak wyczułem. To ale chyba słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jadzia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No. Co? Co ty do mnie
1: dzień
3: mówisz?
1: Dobry. Co ty do mnie mówisz?
3: Dzień cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
3: tak młodzież mówi.
4: Czekamy zauważone wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
3: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, sprawdzamy prasę.
0: A propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No, 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
3: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przykro nam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie, jakie miałam.
5: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrukcja ma tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.

0: Reklama. Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
1: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
3: I mogę zacząć od razu?
2: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
4: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
13: Poranek chłodny, do pracy ubieramy się ciepło, po południu temperatura wyniesie maksymalnie 12 stopni, a na drogach robi się gorąco. Zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, między innymi na wysokości M1 w Czeladzi, na trasie S86 i na drodze 79 w Sosnowcu.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech. To dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla 8,02 zł.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
15: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Bergsem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton. A to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes.
8: Kama.
17: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
15: Wow!
18: Tak sobie chciałbym.
17: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
15: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
17: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
19: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam!
17: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.
20: Zanisz

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, no. Herbatka z pomarańczą.
1: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
1: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
1: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
12: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
13: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
14: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Well Fitness rośnie w regionie. 3 nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Jesteście z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Eska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6:48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mm-hmm. A czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchasz, powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Mm-hmm. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię. Więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
0: O.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No
2: z czego się składa? No dawaj, odpytujemy.
0: No proszę bardzo, no łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
17: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
17: Dostaliśmy info od naszej słuchaczki, że doszło do stłuczki na drodze 79 przy kościele na Niwce w Sosnowcu i faktycznie trochę się tam korkuje, ale bardziej jeszcze korkuje się na trasie S86. Tutaj już korek regularny, duży ruch samochodowy także na DK94 w Dąbrowie Górniczej i na autostradzie A4 od Mysłowic do Katowic. Dziś temperatura podobna do tej wczorajszej, do 12 stopni.
20: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
23: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
24: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
23: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
25: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
23: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
22: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
26: Po odzyskaniu...
27: SK Śląsk News.
17: Są przypadki odpłatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Do ZUS zgłaszają się osoby z gotowymi umowami. Nie podpisujmy ich pochopnie.
28: Taka pomoc to całkiem spory koszt, który opiewa nieraz na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale były kwoty dużo wyższe.
17: Mówiła Beata Kopczyńska z ZUS-u w Chorzowie. Wrzesień z rekordem. Ponad 900 tysięcy osób podróżowało w minionym miesiącu do i z Katowice Airport. To był najlepszy wrzesień w historii lotniska.
29: Jankes. Kama i Wiktor.
30: W Radiu SK.
0: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 6:02.
31: Kto tak ładnie gra?
32: Radio SK.
0: Radio SK.
31: Wow. SK.
2: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
0: Nie.
2: Byliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
0: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
2: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: que te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. 7. pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Okej, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo. Ty
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinował.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Czekaj, lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już 4. pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak na imię?
6: Monika.
2: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj
4: Uwaga.
2: Jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarz.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to 6. pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię?
6: Rymuje
2: się, z
6: nie
2: czego
6: pojęcia.
2: Szukasz?
4: Nie ma. A, Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Trzymaj
6: się, Łukasz.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15
0: szybko,
4: sekund
0: szybko,
4: do końca.
0: Szybko. Kto
4: Dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7.
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17. Już nie śpi. Dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: 7. wygrywa.

0: na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas news, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
6: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
5: A tak bliżej, za 5 lat.
6: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
5: A ja?
6: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
7: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: A co to właściwie jest Vice Tacos?
11: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
12: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich. Ulica Sienkiewicza 12A.
20: Jest bardzo ciasno na drogach naszego regionu. W tym momencie trzeba zwolnić m.in. na trasie S86 w Sosnowcu, Katowicach w kierunku centrum Kato. Duży ruch samochodowy na DK44 w Tychach, na S1 na wysokości Mysłowic i Sosnowca. A temperatura dziś do 12 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
22: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
21: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finału NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
23: SK Sport News.
21: polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frank zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
1: W Radiu SK.
23: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
24: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
23: Potwierdzam. A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
25: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
23: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: Będzie się wajbowie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem teraz ale... neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No, no jeszcze nie.
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zarejestruje, zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to, no? Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak ma się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak się... tak Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed Halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie 2 wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julii? Ty się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Zaznaczona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
4: to
5: komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to mogę... proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć mają.
1: Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight again.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest Trust Investment. Deweloper budujący w Katowicach.
1: No w takim tempie to wy szybko do pracy nie dojedziecie. Mowa tutaj o zmotoryzowanych, którzy poruszają się trasą S86. Ona jest po prostu zatkana. Korek zaczyna się już praktycznie od wysokości M1. Spor samochodów również na S1 na wysokości Mysłowic-Sosnowca, na A4 od Mysłowic w kierunku Katowic. A co do pogody? No to jest szansa na większe przejaśnienia. Po południu 12 stopni w Czeladzi i Dąbrowie Górniczej.
21: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
18: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
22: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
2: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypiam. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
23: SK Śląsk News.
1: Jesień to dla kierowców gorsze warunki na drogach. Szybko zapadający zmrok, deszcz oraz liście leżące na jezdni wpływają na bezpieczeństwo. Służby apelują o rozwagę.
24: Dochodzi do różnego rodzaju kolizji drogowych oraz wypadków, również z udziałem pieszych i rowerzystów.
1: Mówi Katarzyna Cybele-Dąbrowska z Sosnowieckiej Policji. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Zespół medyczny placówki zrealizował 500. Operację z wykorzystaniem systemu robotycznego Da Vinci.
25: Jankes, Kama
26: i Wiktor.
27: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
3: Pierwsze słyszę!
27: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar, Polska, Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Tak, nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
4: Kama!
2: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznym. Mam trzy koty,
4: dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest
3: tak,
0: brawo!
3: Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: Nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita, Julka. Bierzcie przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczamy.
4: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi telewizja o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej.
0: Okay.
4: W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek. Korki.
3: Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
0: Tapczan! Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nic mi cały
0: sposób.
4: Dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
0: A wersji medycznej łękotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już to nie puści.
4: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Pięć słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kamal,
0: zasłonić jej wszystko.
5: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
5: proszę cię.
2: Dobra, okay.
5: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
5: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
2: Nos.
5: Nos.
2: Nos.
5: Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
5: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
5: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
6: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
5: Okulary!
0: Dobrze!
5: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
5: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
5: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
5: Korek.
0: Mhm.
5: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
6: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
5: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
5: Mhm. Samochodowy. Korek.
2: Ale... Korek.
5: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
5: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś na ulicy?
5: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
5: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
5: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
5: No. Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
6: Do czego ci bliżej?
5: No, do lenia.
6: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
2: Kolano!
5: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze!
3: Dobrze!
2: Dobra!
6: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie... Perkusja.
5: Czy to jest coś, co się zmywa?
2: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
5: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, nie, dobrze, że pomyślała.
5: No to, ale to nie to.
0: Nie, no są talerze w perkusji, ale nie to.
5: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
5: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, to ja się nie podpowiem.
5: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
7: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
5: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
5: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie przedłużaj. Ja
5: dobra, strzelam bębny. A co było?
0: Zespół.
2: Jest dobrze! Dobre słowa, no i stówka
0: za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was... Jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
5: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc się tym, co dobre.
3: Dosłownie, nie ma czego

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite, naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o DKMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak bumtelera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Szok Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Szok Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: To będzie ostatnia reklama. Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu. Ulica Jałowcowa 2.
15: Nie ma co ukrywać, mamy spore korki na drogach naszego regionu, począwszy od trasy S86 przez drogę 86-81, aż po DK44 w Tychach, ale postoicie też na DK94 w Piekarach Śląskich i zwolnicie na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
17: Kama i Wiktor
18: w Radiu SK.
19: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu, nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
20: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
21: Dawaj piątek!
22: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom, tak?
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no.
1: No, co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no, ale że...
1: Koło kosztuje chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
7: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Rozdzieńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
9: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W centrum handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w centrum handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
13: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października. Coraz bliżej w finał akcji Odlot ściśle tajny.
0: No i prosiłaś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz święty. Po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o odlot ściśle tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na i Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: O, pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
23: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
27: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
26: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
27: Magnifique!
26: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
27: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
2: Jeśli wydaje wam się, że dzisiaj wszyscy jadą w tym samym kierunku co wy, to całkiem możliwe. Na drogach Śląska i Zagłębia naprawdę tłoczno, no i korki sprawdzają waszą cierpliwość i wytrzymałość za kółkiem. Bądźcie mocni, nie dajcie się. Teraz duży ruch samochodowy na trasie S86, na autostradzie A4, na drogach 81-86 w Katowicach. Dziś w Sosnowcu w Będzinie do 13 stopni na plusie. Słońca nie zabraknie.
1: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
4: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
5: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
3: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Śląsk News.
2: Sosnowiecki sąd aresztował 53-latka podejrzanego o znęcanie się nad swoim ojcem i doprowadzenie go do śmierci. Starszy mężczyzna był ofiarą przemocy przez kilka lat. Zmarł w wyniku rozległych obrażeń, w tym poważnych ran głowy. Kupowanie grzybów na przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu to zakup wysokiego ryzyka. Narażamy siebie i bliskich na poważne zatrucia.
6: Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty.
2: Mówił nam dr Grzegorz Chudzik, szef śląskiego sanepidu.

No, piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Eden w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Ulkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Ulkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
10: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
11: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
10: A tak bliżej, za 5 lat.
11: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
10: A ja?
11: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
12: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz.
13: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materaz, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rożdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
15: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
16: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby.

0: Greenberg, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
9: Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: A co to właściwie jest Vaistakos?
15: Vaistakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetaCos.pl.
16: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: i po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: tobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejny hit Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
11: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
12: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach, Aleja Jana Pawła II.
19: Kto nie ma planów na dzisiejsze popołudnie, ten może wybrać się gdzieś nad wodę, do lasu, na grzyby i to bez parasola. Brak oborów deszczu przynajmniej w Katowicach i Sosnowcu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 stopni na drogach regionu ogromnych burgów.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
15: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
0: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
0: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
21: SK Śląsk. Sport.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi biegać, ten robi teraz głośniej. 1 maja Katowice staną się areną nowego wydarzenia biegowego. Pierwsza edycja Katowice Night Half Marathon organizowanego przez Fundację Silesia Marathon i Miasto Katowice pozwoli rozpocząć majówkę na sportowo biegiem ulicami miasta po zmroku. Na uczestników czekają półmaraton i bieg na 5 km. Zapisy trwają, a więcej info z naszego regionu oczywiście na sk.pl. Zaglądajcie.
0: Minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Powiem wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
5: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
7: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
8: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
13: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Sponsorem programu jest

0: coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
1: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdybyś wdał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
15: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
14: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
15: Magnifique!
14: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
15: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
18: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
19: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
20: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
19: A tak bliżej, za 5 lat.
20: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
19: A ja?
20: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
21: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską. Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
22: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
23: To będzie ostatnia reklama.
22: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
9: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
11: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
12: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
13: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
18: Przypominam o utrudnieniach w kilku miejscach na drogach naszego regionu, m.in. na S1 w Lędzinach mamy zwężkę. W Imielinie na ulicy Imielińskiej wylewają asfalt, tam mamy też spore utrudnienia. Oprócz tego remontowo i korkowo na DK 94, to akurat w Piekarach Śląskich. Dziś temperatura wyniesie 12 stopni, jutro tak samo. Podobno w przyszłym tygodniu temperatura spadnie o przynajmniej kilka stopni.
17: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Omornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
16: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
20: SK Śląsk News.
18: 24 października rozpocznie się akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kierowcy będą mogli na wybranych stacjach kontroli pojazdów bezpłatnie sprawdzić oświetlenie.
21: Nieprawidłowo ustawione światła mogą oślepić kierującego z naprzeciwka. Może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
18: Mówi rzeczniczka Sosnowieckiej Policji Katarzyna Cypele-Dąbrowska. Katowice rozpoczynają konsultacje projektu planu ogólnego. To dokument, który określi zasady zagospodarowania miasta. Właśnie ruszają konsultacje w dzielnicach.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radiu SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślanego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
16: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Zabrze, Szkubacza 1 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
20: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione. Gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
5: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
7: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
8: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
11: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kyle w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze. I mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama. Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
4: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
10: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
14: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
14: Jak szybko zwinęli asfalt drogowce w Imielinie na ulicy Imielińskiej, tak szybko go wylali. Nowy, świeżutki już jest, przynajmniej po jednej stronie. Są tam oczywiście utrudnienia, także trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dziś w Katowicach, Mikołowie temperatura wyniesie 12 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
21: Dwoje dzieci i żona.
22: Tego nie wiemy.
21: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
23: Jako depresja.
21: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
20: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
24: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
20: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
20: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
26: SK Śląsk News.
14: Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się także sprowadzaniu węgla z zagranicy oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
27: Na pewno nie wchodzi w grę strajk jakiś generalny na kopalniach, bo to się po prostu nie opłaca.
28: Nie, no oczywiście na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, pozbawilibyśmy Polaków energii. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
14: Z Rafałem Jedwabnym z sierpnia 80 rozmawiał Dariusz Brąbusz.
1: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
9: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
10: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
9: A tak bliżej, za 5 lat.
10: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
9: A ja?
10: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
11: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz.
12: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
13: Ile można szukać tej roboty?
14: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
13: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
14: I mogę zacząć od razu?
13: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
14: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
21: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A co to właściwie jest Vice Tacos?
24: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
23: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
25: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, godelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez Stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta można powiedzieć delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: O, i to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka namówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie zdudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników w Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
12: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Olkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
20: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku. Autobos, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama. Aj!
25: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
26: We must fight together.
25: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
27: I po reklamie.
28: SK. I know you're wanting me, but you won't surrender your heart.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łaskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
16: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
21: Uwaga kierowcy! Na autostradzie A4 w Katowicach na wysokości dawnej kopalni Wieczorek mamy delikatny zator na pasach w kierunku Mysłowic. Tam teraz musicie wyhamować. Poza tym w regionie bez większych korków i utrudnień inne trasy przejezdne. A na termometrach tylko 12 kresek powyżej zera. Tyle wskazują słupki rtęci w Lędzinach czy w Imielinie. Do końca dnia raczej przewaga chmur na niebie, ale jak na razie bez opadów deszczu. Gdzieniegdzie nawet może przebijać się trochę słońca.
20: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
23: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
22: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
19: SK Śląsk News.
21: Apel śląskiej policji do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi na temat odpowiedzialności za słowa i zachowania. To pokłosie ostatnich ataków w szkołach na Mazowszu.
24: Ważne jest też to, żeby potrafili zachować się w sytuacji zagrożenia. Wiedzieli, gdzie szukać pomocy i odpowiedzialnie korzystali z internetu.
21: Mówiła Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji. A mundurowi nadal w szkołach i wokół nich pilnują porządku. 15 nowych mieszkań socjalnych w Lędzinach ma już swoich lokatorów. Całoroczne lokale powstawały w technologii modułowej. Więcej na sk.pl.
0: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym trendem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie, ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
12: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Podgryzanie. Próbowanie. Podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
16: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
17: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
21: Ale że już?
0: No już.
21: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
21: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
23: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
24: I po reklamie.
25: SK.
26: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Temper City Reverse Psychology to jest SK, to hity na czasie 7 minut do godziny 14. O 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
11: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
10: A tak bliżej, za 5 lat.
11: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
10: A ja?
11: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
12: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz.
13: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że Shock oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie, ulica Cieszyńska 2.
24: Cały czas mamy korek na autostradzie A4. Pasy od strony Katowic w kierunku Mysłowic, czyli w kierunku Bramek na Kraków się przytykają. Zachowajcie czujność za kółkiem. A na termometrach 11 kresek powyżej zera. Tyle wskazują słupki rtęci w Sosnowcu czy w Będzinie.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
26: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
25: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służby wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym. To w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
27: SK Śląsk News.
24: Jest już ich 2,5 miliona. Dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku.
28: Co pan poczuł, kiedy otrzymał pan telefon, że znalazł się pana bliźniak genetyczny?
29: Byłem bardzo szczęśliwy i że mogę komuś również pomóc.
28: Pan nie zna tej osoby.
29: Stałem jedynie informację, kraj pochodzenia tej osoby, przedział wiekowy.
24: Z dawcą szpiku Mikołajem Bąkiem rozmawiał Darek Brombosz. Katowice szykują się na wielkie zmiany. Mieszkańcy mogą zdecydować o przyszłości miasta. Rozpoczęły się konsultacje projektu ogólnego. Zaplanowano spotkania we wszystkich dzielnicach.
0: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Teraz Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
6: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
7: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu?

0: szukać tej roboty?
1: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
0: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
2: I mogę zacząć od razu?
0: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
1: Avalon-logistics.pl.
0: Nie czekaj, zgłoś się!
3: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK u nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korościel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Ulku, już gotowi na coś naprawdę big?
5: Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznie. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Fly High. Świetne tempo, Tobi Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Duetu SK w studiu,
1: Michał Korościel. Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem drugim? Sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: No wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
21: Ważna informacja dla kierowców, którzy zmierzają z Gliwic w kierunku Katowic. A1 na wysokości węzła Gliwice-Sośnica zostanie zamknięta przy łącznicy relacji A1, czyli od strony Gorzyczek, na drogę wojewódzką 902, czyli DTS-kę, właśnie na pasach w kierunku Kato. Utrudnienia występować będą od późniejszych godzin wieczornych. A co w pogodzie? 12 na plusie w Chorzowie czy w Katowicach. Jutro przyda się parasolka, bo synoptycy od meteo zapowiadają opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit Six7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów, potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
23: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
24: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
22: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
25: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
22: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
26: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
22: Jak się bawić, to na całego. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
27: SK Śląsk News.
28: W dąbrowskich przedszkolach rusza mała Akademia Prawa. Podczas spotkań dzieci uczą się szacunku do innych, rozmawiają o swoich prawach i obowiązkach.
29: Dlatego, bo dzieci nauczyły się, czego im wolno, a czego nie, bo wyrządzamy krzywdę drugiemu człowiekowi.
28: Mówiła pomysłodawczyni Akademii posłanka Barbara Dolniak. W szpitalu wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu lekarze przeprowadzają już pierwsze zabiegi z wykorzystaniem przezskórnych pomp cewnikowych. Nowy sprzęt zakupiony dzięki środkom z KPO służy do wspomagania pracy serca.
30: Sońta i Koroście.
31: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
32: Michał Korośny, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
33: Żenujące.
32: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
34: Pierwszym kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta i Korościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
12: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
14: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
17: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik, 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
12: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
13: A co to właściwie jest Vice Tacos?
14: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
15: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
9: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
22: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie, ulica Pogorska 8.
23: Synoptycy od Meteo jutro w miastach Śląska i Zagłębia zapowiadają przelotne opady deszczu. Na termometrach w środę 14 na plusie w Katowicach, Tychach czy w Mikołowie. Dziś jak na razie przejaśnienia w regionie. Warto wybrać się na spacer, bo stan jakości powietrza jest naprawdę dobry.
22: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16, Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau, a choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
1: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
2: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
19: SK Śląsk. Sport.
24: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Czas na wiadomości sportowe. Szykuje się naprawdę bardzo ciekawe koszykarskie widowisko. Już 18 października w HWSC Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej MKS Dąbrowa Górnicza podejmie WSK Śląsk Wrocław. Start meczu o godzinie 17.30, a wejściówki możecie zakupić online, ale lepiej się pospieszcie, bo rozchodzą się one jak świeże bułeczki. Przypomnę raz jeszcze, mecz 18 października.
25: Sońta i Korośce.
26: Czyli SK.
25: W Radiu SK.
27: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
28: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
27: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA, Poznań Games Arena. I my mamy podwójne zaproszenia, i mamy dla was gadżety, i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek.

0: Pek, tak?
1: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
1: Jest jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
1: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
1: Ania.
0: Ania?
1: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
1: Michał. Ania.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę. Gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
1: Miejmy nadzieję.
0: Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
15: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
14: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
15: Co masz na myśli?
14: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuję i zyskuję w Netto.
15: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
14: Co nie? No i mądre przechowywanie.
15: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
14: Dokładnie, bo się nie lubią.
15: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
14: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuję i zyskuję.
15: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
14: Netto, nie marnuję i zyskuję.
16: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być. Z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.

0: jak Martin Igo.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielkie otwarcie salonu Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
20: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
21: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Zacznę od tych dobrych informacji. Mamy bardzo dobrą jakość powietrza w regionie. Smog nie dokucza ani mieszkańcom Katowic, ani mieszkańcom Chorzowa czy Czeladzi. Wskaźniki świecą się na zielono i nie przekraczają norm. Można wybrać się na popołudniowy spacer, tym bardziej, że jak na razie bez opadów deszczu, a na termometrach 11 na plusie. Z kolei negatywna wiadomość to korki, które są teraz w regionie. Przytyka się 86 w Katowie, hamujecie w kierunku Tychów.
1: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
0: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności. Trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
22: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny.
0: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
23: SK Śląsk News.
24: W szpitalu wojewódzkim w Sosnowcu lekarze przeprowadzają już pierwsze zabiegi z wykorzystaniem przezskórnych pomp cewnikowych. Nowy sprzęt zakupiony dzięki środkom z KPO służy do wspomagania pracy serca.
25: To taka pompa wprowadzana przez tętnicę udową do lewej komory serca, która tłoczy tą krew z lewej komory do aorty bezpośrednio.
24: Mówił kierownik oddziału kardiologii w sosnowieckim szpitalu dr Piotr Pączek. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 15 października ponownie uruchomi oddział neuroonkologii dziecięcej. Powrót leczenia będzie jednak częściowy.
23: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17. Muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady. Może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: nie,
0: głupie.
1: Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie, każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem, Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Big Deal. Multideal. Big Deal. Multideal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
4: Ile można szukać tej roboty?
5: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
4: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
5: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Trwają eobuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
18: I po reklamie.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pani zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie, ulica Pogorska 8.
16: W stolicy województwa śląskiego w Katowicach słupki rtęci aktualnie wskazują 11 kresek powyżej zera do końca dnia bez opadów deszczu. Jak kidnie mokra niespodzianka z nieba, no to jutro. Ale jutro też ciut cieplej, 14 na plusie.
0: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
17: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
2: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
19: SK Sport News.
2: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: SK Śląsk News.
16: Chociaż nikt nic nie będzie budował, na stacji kolejowej w Mysłowicach pojawi się 5 peronów. Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają właśnie tutaj pilotaż nowego sposobu oznaczania miejsc odjazdu pociągów. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru.
20: Odejdziemy od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych.
16: Mówiła Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. Ekipa Radia SK ponownie rusza w trasę. W najbliższy czwartek pojawimy się w Bielsku Białej. Gdzie dokładnie? To ujawniać będziemy na bieżąco.
21: Impreska.
22: Dwie minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Dodam Dawid, the first time. Mati Wuczyło, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: to jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama. Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
2: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży. Polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
3: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
6: A co to właściwie jest Vice Tacos?
7: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
8: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin w Wesce. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Uwaga, Chorzów! Cyrk na Wozie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na Wodzie. Zapraszamy!
2: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ. Autobus, Chorzów. Drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
8: I po reklamie.

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskara Cymsa też zagram.
1: Reklama.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
13: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
14: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
13: Ciężka?
14: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
13: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
14: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
13: Chyba kumacji.
15: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
11: Śląsk na czasie.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Dziś na rynku w Gliwicach, w czwartek w Bielsku-Białej. Nasza pomarańczowa ekipa ruszyła w trasę. Tam, gdzie się pojawiamy, tam czekają na Was niespodzianki.
21: Słodkie drożdżówki tutaj wędrują w Pani rączki. Czy Pani słucha Radia SK?
22: Tak, słucham. Jest fajne. Naprawdę lubię i jest takie żywo i takie różnorodne, także jest naprawdę fajnie.
23: Tak, słucham, naprawdę.
20: Dobra muza. W czwartek widzimy się zatem w Bielsku-Białej.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
24: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale. Dzień dobry.
1: Witamy. Witamy.
0: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
1: Tak.
7: Tu już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
1: No dobra, tak.
0: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
1: No pewnie.
19: Chętnie.
0: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
1: Super. Tak.
0: No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
4: Zupełnie. Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale no, czyli, że tak. Spadło z nieba, czyli tak. To jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo fajnie. Się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, i teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w SC, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: tak. Ja wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
6: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
3: Tak,
0: potwierdzasz?
3: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w SC, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Juli zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estii.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
3: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Katowice, Aleja Roździńskiego 91 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
5: W 29. urodziny Carrefoura.

0: A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl. Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: A co to właściwie jest Vaistakos?
4: Vaistakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
2: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
5: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
2: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
6: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Olkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Wielkie otwarcie salonu Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
13: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
14: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
15: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materaz, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
3: Śląsk na czasie.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 30 października w Sosnowieckim Egzotarium odbędzie się impreza halloweenowa Magiczna Misja. Start tego wydarzenia o godzinie 20. W programie m.in. gra Magiczna Misja z Centrum Gier Furia, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, czy nawet nocowanie w egzotarium. A to oznacza zwiedzanie tego miejsca wieczorem i rano. Oczywiście na tę imprezę obowiązują zapisy, o szczegółach już teraz możecie przeczytać na stronie Sosnowieckiego Egzotarium.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
19: Muzyka się żyje.
20: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
21: Impreska.
20: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

to Milione Monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie,

0: konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
6: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
13: I po reklamie.

Turn the lights off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: All of my love, Ebony is a bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
16: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materas, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
20: Śląsk na czasie.
21: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Festiwal Roślin, roślinny market, dom i ogród. Wydarzenie odbędzie się 24 i 25 października w katowickim MCK-u. Wstęp jest wolny. A nieco wcześniej, bo już w ten piątek, w katowickim Spotku Piotr Latała stand-up show. Kto lubi zrywać boki ze śmiechu, ten powinien zapisać tę datę w kalendarzu. A 30 października w Egzotarium w Sosnowcu impreza z okazji Halloween.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
20: SK Śląsk News.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Radia SK. Dziś porozmawiamy o tym, że 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Ten materiał za chwilę. W Polsce jest już 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku, ale hematolodzy podkreślają, aby nie spocząć na laurach. Przeszczep szpiku to nadal jedyna opcja leczenia wielu nowotworów krwi, mówią lekarze. O tym również porozmawiamy za moment w naszym magazynie. Porozmawiamy też z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach o tym, kto może zostać ratownikiem. To i wiele innych ciekawych tematów z regionu przed nami. Zaczynamy!
2: SK Śląsk.
22: Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, liczy się każda sekunda. Wtedy na miejscu pojawiają się oni, ratownicy medyczni. Jest ich w Polsce ponad 20 tysięcy. 11% z nich to kobiety. W październiku obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. O tym, kto może zostać ratownikiem, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny w materiale naszej reporterki Kasi Ziółkowskiej.
4: Ratownik medyczny w Polsce to jest osoba, która ukończyła studia minimum pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, czyli posiada wykształcenie wyższe. Za niedługo będziemy mieli pierwszych magistrów ratownictwa medycznego, bo uruchomiliśmy studia drugiego stopnia właśnie na kierunku ratownictwo medyczne. Więc jest to osoba przygotowana, decyzyjna do wdrożenia zaawansowanych procedur ratowniczych u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Więc to nie jest osoba, która jest po jakimś szkoleniu, po jakichś kursach. Jest to osoba, która kończy szkołę średnią, zdaje maturę, kończy studia medyczne pierwszego stopnia lub też drugiego stopnia i posiada pełne kompetencje do wykonywania zasadnych procedur. Trudno poszukać w Europie, na świecie odpowiednika ratownika medycznego, ponieważ uprawnienia, jakie dzisiaj ma ratownik medyczny w Polsce do wykonywania samodzielnie medycznych czynności ratunkowych albo innych świadczeń medycznych czy podawania leków, to są jedne z najwyższych na świecie. Zresztą nasz system państwowego ratownictwa medycznego jest tak zorganizowany, że wszystkie nasze zespoły, niezależnie czy są zespoły z lekarzem czy bez, są w standardzie ALS Advanced, czyli takie zaawansowane. Tak, nie ma podziału na zespoły podstawowe, które wyjeżdżają do określonych przypadków, później zespoły jakieś bardziej zaawansowane do innych przypadków. Tak, u nas zespoły, niezależnie czy to jest zespół podstawowy czy specjalistyczny, czyli z lekarzem czy bez lekarza, wyjeżdżają do wszystkiego. Tak, i tak uprawnienia ratownicy medyczni też mają.
18: Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby ten zawód wykonywać, czy każdy może go wykonywać?
4: No, nie każdy, tak. Oprócz mojego związku zawodowego z pogotowiem ratunkowym, tak, no też od wielu lat jestem też wykładowcą, kierownikiem katedry Zakładu Ratownictwa Medycznego, więc student musi posiadać pewne cechy. Po pierwsze, musi chcieć, musi być sprawny fizycznie, tak, no bo tutaj ta fizyczność jest bardzo ważna. Czasem pobiegać, czasem wziąć czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na czwarte piętro, bo jak się winda zepsuje, to i na dziesiąte piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny. No ratujemy to, co jest najcenniejsze. No, wszystkie tragiczne sytuacje, obrazki, śmierć dzieci, młodych ludzi, złamania, krew i tak dalej, to jest codzienność pracy ratownika medycznego, więc też musi tutaj ten element psychologiczny, element stresowy też musi być na odpowiednim poziomie. Oczywiście też wiedza jakby medyczna i taka wiedza teoretyczna i praktyczna, no to oczywiście też, natomiast musi też posiadać takie cechy właśnie niemedyczne, o których tutaj wspomniałem, do tego, żeby być dobrym ratownikiem medycznym i ratować zdrowie i życie ludzkie.
18: Wspomniał Pan o tej sile fizycznej. Czy to oznacza, że kobiety mają mniejsze szanse na to, żeby być dobrym ratownikiem medycznym, czy nie?
4: Absolutnie nie. Zresztą ja od zawsze byłem zwolennikiem, aby ratowniczki medyczne również pracowały w zespołach ratownictwa medycznego. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie i nie zgodzę się absolutnie z stwierdzeniem, że mężczyzna ratownik medyczny jest lepszy, bo jest silniejszy i lepiej sobie poradzi niż ratowniczka medyczna. Absolutnie, absolutnie nie. Zresztą duża część ratowniczek jeździ również, mają uprawnienie do kierowania pojazdami i sobie również świetnie radzą. Także tutaj pod tym kątem to bym w ten sposób powiedział. Zresztą da się zauważyć, że tak samo w innych służbach, policji, straży pożarnej, mundurowych, też coraz więcej kobiet jest, tak samo w ratownictwie medycznym i oni sobie świetnie również radzą.
18: Pewnie też obserwujecie, że ta kobieta jest troszeczkę też inaczej przez pacjentów odbierana.
4: No o ile co do zasady ta przewaga fizyczności jest po stronie mężczyzn, natomiast ta przewaga znowu po stronie kobiet, to jest często właśnie podejście, rozmowa, uspokojenie i da się też to zauważyć, tak? Dlatego tutaj zarówno mężczyzna, jak i kobieta ma takie cechy jakby dominujące, natomiast miejsce w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet wykonującej ten zawód.
18: Ile lat trzeba się uczyć, żeby zostać ratownikiem?
4: No, poza skończeniu szkoły średniej, zdania matury, no to trzeba ukończyć minimum studia licencjackie, studia pierwszego stopnia, kierunku ratownictwo medyczne, obronicie, no i wtedy już są uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
18: Czego się uczą ratownicy?
4: To jest bardzo szerokie spektrum oczywiście, ono wynika też z standardów kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. To są tysiące godzin, tak? W zasadzie wszystkie te najważniejsze specjalizacje i stany zagrożenia życia, to ratownik, no te efekty kształcenia musi posiąść w ramach właśnie kształcenia przeddyplomowego. To są zarówno oczywiście kwestie dotyczące zaburzeń kardiologicznych, anestezjologicznych, neurologicznych, można myśli zawał, udar czy nagłe zatrzymanie krążenia, ale również jest to kwestia dotycząca właśnie pediatrii, stanów zagrożenia życia u dzieci, u niemowlaków, u noworodków, przyjęcie porodu, umiejętność poradzenia sobie w wypadkach masowych, katastrofach, w innych zagrożeniach, również zagrożeniach życia o specjalności typu laryngologia, typu okulistyka, więc to takie bardziej wąskie gardła, tam też się zdarzają stany zagrożenia życia, też ratownik musi mieć rozpoznać i odpowiednio zadziałać, chirurgia, ortopedia, także no tutaj ratownik medyczny, podobnie jak lekarz specjalności medycyny ratunkowej, jest to osoba, która musi mieć odpowiedni poziom wiedzy w każdej specjalizacji, bo w każdej specjalizacji może wystąpić stan, który może być zagrożeniem życia, więc tutaj nie jest ukierunkowanie, nie wiem, na pacjenta kardiologicznego czy pacjenta chirurgicznego, tylko ta jego wiedza i umiejętności muszą być tak naprawdę z każdej tej dziedziny, z każdej tej specjalności, bo tacy pacjenci nam się oczywiście zdarzają.
18: Można powiedzieć, na pierwszej linii frontu są ratownicy.
4: Zawsze na pierwszej linii frontu, nie tylko w COVID-zie, nie tylko przy wybuchu wojny na Ukrainie, ale zawsze na ratownicy medyczni, no tak samo pielęgniarki systemu, lekarze systemu, pracownicy opieki przedszpitalnej, zespołów ratownictwa medycznego, czy to lotniczej, naziemnej, wodnej, czy motocyklowej, bo takie jednostki mamy dzisiaj w Polsce, zawsze byli, są i zawsze będą na pierwszej linii frontu.
18: Jak przez lata zmieniał się prestiż tego zawodu? On się zmienia? Inaczej jest w tej chwili postrzegany?
4: Bardzo się zmienił. Bardzo się zmienił. Takim punktem przełomowym to był wybuch pandemii. Dostrzeżenie opieki przedszpitalnej, roli systemu ratownictwa medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, no ale przede wszystkim ratowników medycznych, no bo to jest najliczniejsza grupa, ponad 90% pracowników opieki przedszpitalnej w Polsce są to ratownicy medyczni. Natomiast myślę, że to najlepszą odpowiedzią będzie co roku publikowane, jeżeli chodzi o zawody zaufania publicznego. Od zawsze, tak można powiedzieć, na pierwszym miejscu byli strażacy, no później przez ostatnie parę lat ratownicy medyczni byli już na drugim miejscu, a w tym roku ratownicy medyczni są na pierwszym miejscu, a strażacy są na drugim miejscu. To jest bardzo ważne, czyli ten prestiż jest bardzo wysoki, to po pierwsze. Po drugie, społeczeństwo ma zaufanie do ratowników medycznych, to jest bardzo ważne i my musimy wszystko robić, żeby to zaufanie było przynajmniej na takim poziomie, a może i jeszcze lepiej, tak? No bo jeżeli ratownicy medyczni są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu zaufania publicznego, no to ta ocena musi być pozytywna.
18: Tu mówimy o blaskach, ale są też niestety cienie tego zawodu.
4: Oczywiście, no kwestia szerokiego pojętego bezpieczeństwa, agresji wobec medyków, nie tylko tej słownej, ale też tej fizycznej, a w ostatnim czasie nasiliło się bardzo, łącznie z tym, że wydarzyło się coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca i się wydarzy, czyli zamordowanie ratownika medycznego podczas pełnienia swojej służby na dyżurze. Natomiast no też to niebezpieczeństwo też wynika właśnie z kwestii obciążenia ciężaru, sprzętu, przenoszenia pacjenta, ewakuacji, więc wszelkiego rodzaju urazy kręgosłupa, kostne urazy, tak, no to też to narażenie jest. No to jest praca 24 godziny na dobę, 365 dni w tygodniu, więc no też dyżury też nocne, weekendowe, wszelkiego rodzaju święta, wigilie, Sylwester, Nowy Rok i tak dalej. Większość społeczeństwa świętuje z domu, a ratownicy medyczni pracują i dbają o nasze bezpieczeństwo. No ale z drugiej strony więcej jest, nawet na pewno jest więcej tych plusów, skoro da się zauważyć w ostatnich latach, jest ogromnie, albo bardzo duże, zwiększone zainteresowanie kierunkiem ratownictwa medycznego. Coraz więcej osób jest chętnych do studiowania, do wyboru właśnie swojego przyszłego zawodu. Natomiast no, największą satysfakcją jest uratowanie komuś zdrowia i życia. I to jest tutaj bezcenne. Oczywiście wiadomo, że każdy do pracy chodzi również. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zarobić, tak? Żeby żyć. Natomiast też ta satysfakcja, że się komuś uratowało życie ludzkie, no to jest trudna też do opisania, jak ktoś tego nie przeżył. Także są i minusy, ale też są granie plusy. No wydaje mi się, a nawet na pewno tych plusów jest zdecydowanie więcej, skoro tyle osób jest chętnych do pracy i tyle osób chce zostać ratownikami medycznymi.
1: SK Śląsk.
22: Plaster już nie wystarcza. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili specjaliści zgodnie przed budynkiem NFZ w Katowicach, a o szczegółach w materiale Darka Brombosza.
1: Szanowni Państwo, spotykamy się pod siedzibą katowickiego NFZ-u. Samorządowcy praktycznie z całego województwa śląskiego. Jest nas tutaj ponad 20 samorządów, które chciałyby zwrócić uwagę na istotny problem naszych szpitali powiatowych. Są tutaj miasta na prawach powiatu, są tutaj również powiaty. Ja w Chorzowie mam sytuację taką, że do tej pory nasz szpital był szpitalem dochodowym i tylko jedna decyzja, która polegała na tym, że podniesiono o 15% nasze koszty, jeżeli chodzi o koszty kadry, ale równocześnie zaledwie o 6% podniesiono wycenę świadczeń w NFZ, co spowodowało 20-milionową stratę za zeszły rok i kolejne 24 miliony w tym roku. W związku z tym jesteśmy zmuszeni wprowadzić plan naprawczy i to za chwilę będzie dotyczyło wszystkich szpitali. A nasza sytuacja jest jeszcze o tyle komfortowa, że do teraz płacimy jeszcze w pełni wynagrodzenia oraz ZUS-y. Natomiast jest już wiele takich szpitali, które już tych ZUS-ów nie opłacają, a część z nich nie opłaca już w całości nawet wynagrodzeń swojej kadrze. Chciałbym tutaj jasno zwrócić uwagę, że nie chcemy atakować ad personam konkretnej osoby, bo to system jest chory. Ale my, żeby leczyć pacjentów, najpierw musimy ten system uleczyć i powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Dzisiaj chciałbym też oddać głos, żeby to nie skupiało się tylko i wyłącznie. Ja tak naprawdę pozwoliłem sobie zaprosić też samorządowców tutaj oraz media na ten briefing. Natomiast dotyczy to tak naprawdę wszystkich naszych samorządów. Mamy tutaj przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, pana starostę raciborskiego Grzegorza Swobodę, którego za chwilę będę również tutaj prosił o wypowiedzenie się. I tak naprawdę każdy samorząd tutaj na tej grafice, na szybko stworzyliśmy wspólnie taką grafikę tych samorządów, które za moimi plecami są. I od północy od południa do północy, od wschodu do zachodu nie ma znaczenia tak naprawdę, jakie to starostwo powiatowe, jakie to jest miasto. Wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami. Bo gdyby problem szpitala był jednostkowy, jednego szpitala w jednym mieście, w jednym powiecie, to uznalibyśmy to za błąd samorządowca bądź dyrektora prowadzącego ten szpital. Natomiast ten problem dotyczy nas wszystkich, a nie mamy możliwości pozyskiwania środków właśnie na szpitale. A tutaj bezpieczeństwo zaczyna się od szpitala. I dzisiaj jesteśmy tutaj nie jako prezydenci czy starostowie, ale jako ludzie, których wybrano do tego, aby stawiali się za naszymi mieszkańcami. Na tym nam tutaj najbardziej zależy. Nie chcemy tutaj wchodzić w kwestie sporów partyjnych, bo to nie chodzi o partię. Niezależnie od tego, jaką opcję polityczną popieramy, bądź z którą współpracujemy w naszych radach, to wszyscy i tak ostatecznie jesteśmy narażeni na to, że trafimy do szpitala. Dokładnie. Wszyscy jesteśmy pacjentami tych szpitali. Dlatego tutaj prośba jest taka, że my chcemy, abyśmy się zastanowili dzisiaj poważnie i wystosowali apel, który już tutaj podpisujemy, apel również do Ministerstwa Zdrowia o to, abyśmy poważnie podeszli do tego problemu, który za chwilkę będzie powiększał się jak kula śnieżna, ale o głos bym prosił tutaj pana starostę raciborskiego Grzegorza Swobodę, a zaraz za nim pani starosta zawierciańska Teresa Mucha-Popiel.
2: Dzień dobry, szanowni państwo, w imieniu całego samorządu powiatowego, ale są z nami również przedstawiciele poszczególnych miast, które są organami założycielskimi, jeśli chodzi o szpitale. Mówimy głośno nie. Nie zgadzamy się na sposób finansowania szpitali powiatowych. Kilka dni temu odbyliśmy konwent samorządowy województwa śląskiego, na którym jednogłośnie podjęliśmy decyzję i apel zarówno do pana premiera, jak i do ministra zdrowia, w którym wskazujemy, że nie patrząc na politykę, bo reprezentujemy samorząd, nie rozliczając poszczególnych ugrupowań rządowych, które przez lata tworzą właśnie służbę zdrowia, nadszedł czas, aby samorząd województwa śląskiego powiedział: nie zgadzamy się, nie ma nic cenniejszego nad służbę zdrowia, nad opiekę medyczną, za którą też odpowiadamy. My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, że działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane, kiedy przekraczamy ryczałty i nie potrafimy doprosić się o zwiększenia tych limitów. Mówimy jeszcze raz, nie zgadzamy się jako samorządy. Nie możemy doprowadzić, że województwo śląskie jest traktowane w inny sposób, o czym my również wiemy, na tle innych województw. I dlatego dzisiaj, szanowni państwo, tak wiele samorządów, ta mapa przedstawiona przez pana prezydenta jest mapą oczywiście poglądową, bo nie wszyscy mogli oczywiście dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu, ale tak jak powiedziałem, reprezentujemy dzisiaj cały samorząd województwa śląskiego i z takim apelem, aby w końcu coś zostało zrobione. Zadłużenie szpitali powiatowych, system finansowania, zarówno ryczałtu, jak i tych wszystkich zabiegów nielimitowanych, musi się zmienić. Doceniamy to, co się dzieje. My jako samorządy inwestujemy wiele milionów złotych w nasze szpitale, tak żeby na miejscu tego, czego oczekują nasi mieszkańcy, była ta dostępność i my jesteśmy w stanie to zrobić. Ale za te wszystkie świadczenia nie możemy czekać kilka miesięcy za to, żeby zostało zapłacone. My też mamy, słuchajcie, wydatki, które musimy ponosić. I nie, tak jak powiedziałem, dzisiejsza akcja, żeby nie była odebrana politycznie, chcemy jako samorządy zaapelować właśnie nad tymi nowymi legislacyjnymi rozwiązaniami. Szanowni państwo, na zakończenie nasza przedstawiciel, pani starosta Zawierciańska, pani Teresa Mucha-Popiel. Pani Tereso, zapraszam serdecznie.
3: Szanowni państwo, reprezentuję powiat ziemski. Jeszcze do niedawna, nie chcę powtarzać tego wszystkiego, co moi koledzy poprzednicy powiedzieli, ale jeszcze do niedawna nie mieliśmy problemów finansowych. Ten rok zamknęliśmy bilansem na minus 7,5, gdzie mamy niezapłaconych nadwykonań na 19,5. Czyli to jest dla nas, jest to bardzo trudna sytuacja, pomimo tego, że w innych szpitalach moi koledzy borykają się z większymi trudnościami. Reprezentuję tutaj powiat. Tak jak powiedzieli koledzy, nie jesteśmy tu, ani ja nie jestem, ani żaden z naszych tu kolegów, koleżanek. Nie jesteśmy jako politycy, jesteśmy jako samorządowcy. Najbardziej nas boli, nas jako województwo śląskie, że jesteśmy traktowani niesprawiedliwie i w pewien sposób po macoszemu. Bo nie rozumiem, dlaczego my, przedstawiciele powiatów województwa śląskiego, nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. Czyli my, gdzie wytwarzamy takie PKB dla Polski, my nagle jesteśmy traktowani w sposób niesprawiedliwy, nierówny w stosunku do innych województw. I jeśli systemowo, tak jak tu koledzy powiedzieli, jeśli systemowo nie będą rozwiązane te sprawy, to my jako samorządy nie damy sobie rady. I za jakiś czas ktoś nam powie, że jesteśmy źle zarządzającymi naszymi samorządami. No nie, bo jeśli w przeciągu kilku lat nagle nasza sytuacja finansowa się pogarsza, a jeśli są ci sami dyrektorzy, bardzo często ci sami samorządowcy, to co? Mówiąc tak kolokwialnie, nagle nam wycięto mózg i my w tej chwili nie potrafimy zarządzać naszymi jednostkami? No nie. Tylko tu jest systemowe działanie, które zawodzi. Więc chcielibyśmy, żeby nasz apel dotarł do wszystkich, nie tylko samorządowców, którzy będą się jednoczyć i będą w pewien sposób prosić, bo nie mówimy tu o walce, bo walka to była o naszych mieszkańców. My chcemy pokazać prawdziwe źródło problemów i chcemy pokazać, że jeśli gdzieś w górze, czy to ci, nie chcemy też pokazywać, że jeden czy drugi rząd źle działa. Po prostu każdy się boi reformy. Jeśli ta reforma nie będzie przeprowadzona, to za chwilę będziemy się borykać z większymi problemami, a za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów. Bo jeśli my na przykład z 13% ryczałtu niezapłaconego ponad wykonań, to jest ponad 11 milionów, mówię w tej kwocie 19,5 milionów i na przykład endoprotezy mamy niezapłacone ponad 6 milionów, to proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś będzie dłużej czekał w kolejce na zrobienie zabiegu 2-3 lata, no to można to potraktować, że w jaki sposób ta osoba będzie pracowała, jeśli będzie dysfunkcyjna. Jeśli ta kolejka się będzie przedłużać, czy to przy takich działaniach, badaniach i diagnostyce i zabiegach operacyjnych, czy też innych, to za każdym razem musimy patrzeć przyszłościowo, że to będzie świadczyło o tym, że my nie będziemy mogli wykonywać właściwie swojej pracy. Także bardzo prosimy o zrozumienie i bardzo prosimy, żeby państwo przedstawili to w takim świetle, żeby wszyscy zrozumieli, w jakim w jakiej sytuacji się znajdujemy i jakie problemy są przed nami. Bardzo dziękuję.
5: To Mirosław Duży, starosta mikołowski, jako najstarszy ze starostów. I dlaczego starostowie, dlaczego powiaty? Bo powiaty są najbiedniejsze, a jednocześnie mają najmniejsze szpitale, które nie wykonują skomplikowanych zabiegów na otwartym sercu kardiochirurgicznych. Nie mamy takiej kasy jak wielkie miasta. Gliwice dołożyło w tym roku 40 milionów do swojego szpitala. Tutaj pan prezydent mówi, że 20 musi wyasygnować. My tej kasy w powiatach po prostu nie mamy.
6: SK Śląsk.
5: Muszę również wam powiedzieć, szanowni państwo, że te osoby, samorządowcy, którzy są tutaj za mną, ja czuję ich wsparcie, to jest część. Olbrzymia większość jest dalej na sali, tam gdzie się toczy jałowa dyskusja z panią dyrektor NFZ-u Śląskiego. Ona po prostu nic nie może. Ja jej wierzę, że nic nie może. Ja mam tylko dwie sprawy. Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie. Tak jak tej pani, co tam wszczyknęli i ona nawet dwa razy nie umarła. My jesteśmy zagładzani, my jesteśmy wykrwawiani. Niech ktoś podejmie decyzję, jeżeli nie, to nie, ale jeżeli tak, to dajcie nam jeść, dajcie nam istnieć. Druga sprawa, przeznaczamy olbrzymie pieniądze na obronność. Chwali się. Czołgi, bomby, rakiety, sprzęt wszelkiego rodzaju służący wojnie, ale jeżeli zacznie się zapaść szpitali powiatowych, a ona się zacznie, tutaj żadne czary ani dobra wola nie pomoże, bo 90% menedżerów powiatowych nie jest nieudacznikami, a tyle procent szpitali powiatowych padnie lada moment, to będzie bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Nie potrzeba żadnej wojny. Dlatego wołamy rozpaczliwie o pomoc. W imieniu setek tysięcy, milionów mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję.
1: No, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, na przykładzie Chorzowa. Chorzów to był szpital, który do tej pory skumulowanego zysku miał na wysokości 10 milionów złotych. I on w całości w zasadzie został zjedzony jedną decyzją, ponieważ koszty wzrosły nam z rok do roku o 42 miliony, ale jednocześnie przychody z NFZ-u zaledwie o 22 miliony. Łatwo sobie policzyć, że brakuje nam 20 milionów złotych. Jedną decyzją tak naprawdę i w 2-3 lata można spowodować ogromne problemy finansowe szpitala, który dobrze funkcjonował do tej pory. Nie może być tak, że rękami samorządowców robi się reformę szpitali w powiatach bądź miastach na prawie powiatu, bo my, naszym obowiązkiem jest dbanie o nasze szpitale w ramach naszych samorządów. Natomiast to nie my odpowiadamy za to, aby układać siatkę tych szpitali na poziomie wojewódzkim bądź też ogólnopolskim. I tutaj uważam, że też jasno to trzeba powiedzieć, że wygląda to troszkę na to właśnie, tak jak powiedział pan starosta przede mną, wygląda to troszkę na takie celowe zagładzanie tych szpitali, aby podejmować te niepopularne decyzje. A jak państwo wiedzą, później oczywiście różne grupy wpływów politycznych to właśnie samorządowców obwiniają za sytuacje finansowe tych szpitali. Tak jest na przykład u nas w Chorzowie, gdzie jestem obwiniany za sytuację, z którą nic nie mam wspólnego. Także tutaj jest nasz ogromny apel. Nie idźmy w politykę, nie bawmy się w to, bo na bezpieczeństwie i życiu, zdrowiu ludzkim nie powinno się robić polityki. Ale pani prezes, bardzo bym prosił.
7: Dzień dobry, szanowni państwo. Chyba wreszcie warto powiedzieć o tym, że w Polsce leczenie i zdrowie pacjentów jest limitowane. O tym nie mówimy, chociaż od lat doskonale wiemy. Nas obliguje umowa, której nie możemy przekroczyć i cały czas mówimy o nadwykonaniach. To nie są nadwykonania, to są nasi bliscy, to są pacjenci i również ludzie za dużo chorują i przyjmujemy i diagnozujemy ich w za dużej ilości. Nikt o tym nie mówi wprost, cały czas mówimy, że domagamy się większej kwoty pieniędzy. Dzisiaj skupiamy się na lekarzach milionerach. Nie zawsze w szpitalu powiatowym są lekarze milionerzy. Nie my wymyślamy ustawy dotyczące wzrostu wynagrodzeń i to nie my później nie realizujemy tych ustaw, tylko właśnie NFZ zapomina nam zapłacić za tych, za których musimy obligatoryjnie w lipcu zapłacić. Dodatkowo my nie możemy odmówić ratowania życia i zdrowia. Nie ma czegoś takiego, że pacjent do szpitala powiatowego przychodzi po to, żeby zrobić sobie korektę plastyczną, żeby wyglądać lepiej. Tam każde zdrowie pacjenta jest dla niego ratowaniem życia. Ratowaniem tego, czy będzie mógł pracować, czy będzie mógł zajmować się osobami bliskimi. To jest też obciążenie psychiczne dla rodziny, która musi się nim opiekować. Dzisiaj my jesteśmy obwiniani za to, że mamy tych pacjentów za dużo, że generujemy nadwykonania i powinniśmy dobrą decyzją menedżerską się stosować przy tym, jak wyznaczamy terminy na endoprotezoplastykę. Jeżeli chcemy mieć dzisiaj oddział ortopedyczny, to musimy wykonywać odpowiednią ilość endoprotez. Czyli 300 pacjentów rocznie minimum musimy zaoperować. Natomiast kontrakty nasze są o wiele niższe i te 50 czy więcej pacjentów musi zapłacić za to właściciel. Czyli jeżeli chcemy mieć jakiś oddział, chcemy w mieście zapewnić pomoc ortopedyczną pacjentowi, to musi do tego dokładać się właściciel. Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, za które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego. I co ważne, szpitale powiatowe nie są w stanie skutecznie przekazać tych pacjentów do innych szpitali, ponieważ szpitale o wyższych stopniu referencyjności nie chcą zajmować się pacjentami w stanach nagłych i zagrożenia życia, ponieważ to są pacjenci bardzo kosztochłonni. Interna, OIOM, to są pacjenci, którzy tak naprawdę są wielochorobowi. Nie leczymy tylko pacjenta na schorzenie, z którym się zjawia na izbę przyjęć, tylko musimy zająć się pacjentem kompleksowo. O tym się zapomina. Mówimy cały czas o tym, że szpitale, inwestujemy w szpitale, że kupujemy nowe sprzęty. Właściciele płacą nam na VAT, natomiast nie będziemy mieć na to kontraktu, ponieważ NFZ nie stać na to, żeby zakontraktować gastroskopię, mamografię, kolonoskopię. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że na Śląsku tych świadczeń jest wystarczająca ilość. Nie jest potrzeba, żeby nowe ośrodki się powstawały. To z jakiego powodu NFZ daje nam pozytywną opinię o celowości tej inwestycji? Jeżeli uznają, że jest wystarczająca ilość takich pracowni, to nie powinni nam wyrażać zgodę na zakup tego sprzętu. Kolejna rzecz, cały czas się mówi o tym, że musimy się restrukturyzować. My się restrukturyzujemy od lat. Ciągle Państwo przyjeżdżacie do nas i słyszycie, że niektóre szpitale są w restrukturyzacji, niektóre zamykają oddziały, tylko zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Jeżeli zlikwidujemy jakiś oddział i przyjdzie do nas pacjent, któremu jest potrzeba pomocy w danym momencie, to myślicie, że wiemy, gdzie mamy tego pacjenta przekazać? Niestety nie. Każdy szpital inny odmawia nam pomocy temu pacjentowi, ponieważ nie mają miejsca. No to w końcu mamy za dużo szpitali czy za mało miejsca, bo w pewnym momencie nie wiemy, co mamy tak naprawdę zrobić. Pacjent trafia do szpitala, który nie ma neurologii i żaden szpital neurologiczny nie chce tego pacjenta przyjąć. Zamkniemy oddział, przejdziemy na chirurgię planową i jeżeli przyjdzie w weekend jakiś pacjent do nas, który będzie potrzebował ratowania życia, to myślicie Państwo, że duże szpitale specjalistyczne będą chciały tego pacjenta przyjąć? Nie, będzie ogromny problem. Już mamy ten problem od lat, żeby tego pacjenta przekazać gdzie indziej, bo większość jest tych świadczeń planowych. Mówimy cały czas o szpitalach powiatowych. Media również przekazują tą informację. Proszę zwrócić uwagę, jakie zadłużenia mają szpitale w województwie śląskim, szpitale marszałkowskie. To są gigantyczne kwoty, o wiele wyższe niż my. Tylko, że jesteśmy w tej nieciekawej sytuacji, że nasi właściciele, nasze organy założycielskie nie są tak bogate. Nie spotyka się z nami nikt i sytuację dotyczącą naszych problemów, które jesteśmy w stanie wskazać, co powinniśmy robić, żeby rzeczywiście wyjść z tego kryzysu, nie chce się nas słuchać. Dzisiaj jest narracja, że szpitale mają się konsolidować. To jest najważniejsza rzecz. Tylko, szanowni Państwo, nie każde szpitale się mogą skonsolidować, ponieważ tak są stworzone przepisy prawne, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, chociaż bardzo chcemy. I tak chodzimy od NFZ-u do ministerstwa i zadłużamy się coraz bardziej. I wiecie, co jest najgorsze? Że to wy wszyscy za to płacicie. Bo wy płacicie za te odsetki, komorników, a powinniście tak naprawdę być przyjęci na oddział i być zaopiekowani. A zabieramy te pieniądze z leczenia właśnie na instytucje zewnętrzne. I prosimy bardzo o to, żeby nie zostawiać tego tematu i nie przykrywać tylko wynagrodzeniami pojedynczych lekarzy, milionerów, bo teraz tylko i wyłącznie w systemie się mówi. Chcemy stworzyć e-kolejki, e-rejestrację. No mamy e-kolejkę na 2036 rok na endoprotezoplastykę. Nie musimy dzisiaj tworzyć tych e-kolejki. To jest informacja w apekolce dostępna dla każdego. Więc też dziwimy się, że nagle mówi się, że będziemy odkrywać Amerykę i tworzyć czynniki, tak naprawdę narzędzia do tego. To nie jest reforma. Dlaczego zgadzamy się na to, żeby NFZ płacił nam za pacjentów za rok? Nikt o tym nie mówi, że zmieniono w lipcu przepisy, I teraz zaleczonych pacjentów będziemy mieć płacone dopiero za rok, w lutym, w marcu 2027 roku, a za zrealizowanych pacjentów wyleczonych w 2027 roku dopiero w 2028 roku. Dostajemy jakieś raty planowe, a za całą resztę będziemy dostawać po roku. Dlaczego mam

0: na laurach. 75 tysięcy osób do 2030 roku przestanie być uwzględniana w bazie ze względu na wiek, a przeszczep szpiku to nadal jedyna opcja leczenia wielu nowotworów krwi, mówią lekarze. W samodzielnym szpitalu klinicznym imienia Mieleckiego w Katowicach od rozpoczęcia programu transplantacyjnego wykonano ponad 6400 przeszczepień. Katowicki szpital jest największym w Polsce ośrodkiem pod względem liczby wykonywanych przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych. Lecznicę odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
1: Grzegorz Helbik, kierownik kliniki hematologii transplantacji szpiku w Katowicach. Chciałem na początku powiedzieć Państwu, że w zasadzie oddajemy komórki macierzyste, czyli nie chodzi o sam szpik, ponieważ szpik wymaga, proszę Państwa, pobrania na sali operacyjnej, co dla niektórych dawców może być rzeczą trudną do przełknięcia. Tutaj 90% dawców to są dawcy krwi obwodowej, czyli komórki macierzyste pozyskujemy z krwi obwodowej, a tylko w 10% jest to pobieranie komórek macierzystych na sali operacyjnej. Oczywiście jest to dużo bardziej bezpieczne, pobieranie komórek z krwi obwodowej. Tutejszy ośrodek wykonuje największą liczbę transplantacji w kraju. Łącznie wykonaliśmy ponad 6600 transplantacji od początku istnienia. Z tego mniej niż połowę, około 3000, to są przeszczepy od dawców niespokrewnionych, rodzinnych i dawców alternatywnych, czyli haploidentycznych. Przeszczepienia to jest jedyna metoda wyleczenia niektórych chorób hematologicznych i możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie wyleczyć około 50-60% nowotworów hematologicznych. Te wyniki z roku na rok są coraz lepsze. Granica wieku dla transplantacji uległa istotnemu podwyższeniu. Kiedyś to było około 50 lat, w tej chwili jest to 75 lat. Pod warunkiem oczywiście, że pacjent jest w bardzo dobrej kondycji i nie ma chorób towarzyszących. Tutejszy ośrodek, jak mówiłem, wykonuje około 150 transplantacji allogenicznych. W tej chwili my pozyskujemy dawców głównie z rejestrów polskich. Tak jak powiedział dyrektor Torosjan, w tej chwili mamy w Polsce około 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku i korzystamy z tej bazy. Jeżeli wybieramy dawcę, wybieramy przede wszystkim dawców najmłodszych, czyli patrzymy na osoby w wieku około 20-30 lat. Również zwracamy uwagę na jego grupę krwi, na stan wirusowy tego pacjenta, no i na zgodność antygenową. Proszę pamiętać, że my nie mamy danych pacjenta co do jego imienia i nazwiska. Te dane są tajne i nie ma możliwości, aby dawca niespokrewniony skontaktował się z biorcą. Może przekazać biorca list, podziękowanie, natomiast nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu. Jeśli chodzi o transplantacje haploidentyczne, jest to drugi rodzaj transplantacji rodzinnej, ponieważ my wtedy korzystamy z brata, siostry, ale oni nie są w pełni zgodni. Co może troszeczkę nie zgadzać się z informacją, że musi być bliźniak genetyczny. W tym przypadku nie musi być dokładny bliźniak genetyczny, wystarczy nam 50% zgodności. I ta liczba transplantacji również rośnie z roku na rok. W tej chwili my wykonujemy około 30 tego typu transplantacji, a wyniki są porównywalne z transplantacją od zgodnych dawców rodzinnych. Jako że w naszych rodzinach mamy zwykle dwójkę dzieci, trójkę maksymalnie, tych dawców rodzinnych w pełni zgodnych nie jest zbyt wielu i transplantacji tego typu wykonujemy około 20-30 rocznie, czyli 30 transplantacji od w pełni zgodnych dawców rodzinnych, 30 od dawców haploidentycznych, pozostałe to są transplantacje od dawców niespokrewnionych. Najczęściej jest to rejestr polski, jak mówiłem, w 60%, w 40% rejestry zagraniczne. Z rejestrów zagranicznych najczęściej korzystamy z rejestru niemieckiego, który jest bardzo duży, sięga ponad 30 milionów osób, czyli widzą Państwo, jaka jest różnica między rejestrem polskim 2,5 miliona, a niemieckim około 30 milionów, ale dawcy pochodzą z różnych krajów. Są to kraje skandynawskie, jest to Wielka Brytania, Francja, również są to kraje Europy Południowej, a sporadycznie również korzystamy z komórek macierzystych przywiezionych ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, a jednorazowo również z Australii. Te wyniki, jak mówiłem, są porównywalne, a więc najczęściej w tej chwili wybieramy dawców, najbardziej optymalny to dawca zgodny rodzinny. Te wyniki transplantacji są tam najlepsze. Czyli jeżeli mamy młodszego brata, siostrę, wtedy korzystajmy z takiej transplantacji. Muszę podkreślić tutaj, że dla dawców potencjalnych nie ma żadnego ryzyka. A więc obawy, które mogą być, że ja oddam komórki swojemu bratu, siostrze, mamie czy tacie i będę miał jakieś konsekwencje zdrowotne, takich rzeczy, proszę Państwa, nie ma. Transplantacje wykonywane są od dziesiątek lat i nie obserwowano żadnych złych konsekwencji. Mogą być oczywiście jakieś objawy wynikające z podania zastrzyku, czyli ból w miejscu podania zastrzyku, jakieś, nie wiem, gorączki.

0: krótkotrwała czy złe samopoczucie, ale jest to chwilowe i większość dawców w tym samym dniu wraca do domu, a następnego dnia spokojnie może pójść do domu. Dziękuję bardzo.
1: Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy łatwo jest dzisiaj znaleźć bliźniaka genetycznego?
0: Dosyć łatwo, ponieważ liczba dawców jest bardzo duża. To się zmienia. Świadomość społeczna w Polsce jest coraz większa, więc widzimy, że młodzi ludzie oddają swoje próbki krwi do bazy danych, z których możemy korzystać. Zdarza się w ciągu roku, że mamy do 5 przypadków, kiedy nie udaje się znaleźć dawcę. Wtedy korzystamy z dawcy rodzinnego, nie w pełni zgodnego, ale w większości przypadków udaje się znaleźć dawcę. Nie ma z tym dużego problemu, ponieważ liczba dawców stale rośnie, więc to jest ten plus. Biorcy są z całej Polski, zawsze we wtorek, czyli w dniu dzisiejszym. Też Państwo spotkacie tych potencjalnych biorców, ponieważ oni przyjeżdżają tutaj z całego kraju i my musimy przeprowadzić tak zwane konsylium kwalifikacyjne, żeby wszcząć procedurę poszukiwania dawcy. A więc są to osoby zarówno z województw pomorskich, z podkarpackiego województwa, dolnośląskiego. To są osoby z całej Polski. Oczywiście dominują osoby ze Śląska, dlatego że nasz ośrodek jest największy. Po drugie, województwo śląskie ma około 4,5 miliona populacji, wobec powyższego siłą rzeczy ze Śląska jest najwięcej osób. Największe wyzwanie to jest unikanie, czy zapobieganie, czy zmniejszenie liczby powikłań po transplantacji. Główną przyczyną niepowodzeń transplantacji jest nawrót choroby, czyli tutaj chodzi głównie o zapobieganie nawrotom choroby i te metody już są wdrażane. Polegają one na tym, że po transplantacji u części pacjentów wysokiego ryzyka nawrotu dajemy specjalne tabletki bądź zastrzyki, żeby ten nawrót był jak najmniej prawdopodobny. Drugi ważny aspekt to jest unikanie tak zwanego odrzucania przeszczepu, które występuje mniej więcej u 30-40% pacjentów po transplantacji. W postaci ostrej około 10% przypadków i to jest największy problem, ponieważ u tych pacjentów atakowane są jelita głównie, czyli pacjent ma bardzo silne dolegliwości jelitowe i metody leczenia są mocno ograniczone na chwilę obecną. I to jest główny problem.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Wieczorek, jestem koordynatorem do spraw transplantacji szpiku w oddziale hematologii i transplantacji szpiku w Katowicach. Chciałem tylko tak króciutko uzupełnić wypowiedź profesora, która w pełni oddała tutaj kwestię, dzięki której tutaj wszyscy jesteśmy. Chciałem tylko króciutko powiedzieć, że bez dawcy komórek krwiotwórczych nie ma przeszczepienia. I też chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden istotny fakt, że dawcą może być sam pacjent. I to jest zabieg autotransplantacji, kiedy sam pacjent staje się dawcą dla siebie komórek krwiotwórczych. W związku z powyższym to też jest tak naprawdę święto dzisiaj wszystkich pacjentów, dawców, ale również pacjentów, którzy przeszli albo są w trakcie procedury transplantacji. Tak króciutko pozwolę sobie posiłkować się cyframi, bo one są olbrzymie. Pierwszy przeszczep przeprowadzono w Klinice Hematologii Transplantacji Szpiku 26 kwietnia 1991 roku. I od tego momentu autotransplantacji, czyli takich procedur, gdzie dawcą jest sam pacjent, wykonano 3824 zabiegi. Jeżeli chodzi o przeszczepienia rodzinne, od w pełni zgodnych dawców rodzinnych, to możemy tu mówić o 901 zabiegach. Przepraszam, światło mi lekko oślepia. Jeżeli chodzi o dawców niespokrewnionych, to mamy 1702 zabiegi. A jeżeli chodzi o dawców haploidentycznych, czyli w połowie zgodnych dawców rodzinnych, to jest 196 zabiegów, co nam łącznie daje 6623 zabiegi do końca września. I ten licznik cały czas po prostu pędzi do przodu. To jest przede wszystkim czas. Tak, to są też trudne rozmowy, bo jak w rolu koordynatora jest prowadzenie pacjenta od momentu kwalifikacji do zabiegu transplantacji, czyli takiego klasycznego wtorka, jaki mamy dzisiaj. Czyli pacjent do nas przyjeżdża, zazwyczaj jest to pacjent albo kierowany z ośrodka hematologicznego tutaj przez naszych lekarzy albo z ośrodka hematologicznego w innym rejonie Polski. I później już tak naprawdę moment do sobie ustalamy pewien zakres. Pacjent musi też mieć pełną informację, z czym się tak naprawdę transplantacja wiąże. To są szereg pytań, wątpliwości, obaw samego pacjenta. Więc poniekąd też troszkę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z empatią i ze zrozumieniem, trzeba być też dla pacjenta tak naprawdę. W każdej chwili jak pacjent dzwoni, ma pytania, nie można pewnych rzeczy bagatelizować, ale też jakby kwestia czasu jest tutaj istotna, bo choroba to jest podstępny przeciwnik i jednak mimo wszystko tutaj musimy zrobić wszystko, żeby nie dać za wygraną.
3: SK Śląsk.
1: przy okazji borykacie się z jakimiś mitami, które musicie rozwiewać wśród pacjentów?
2: Tak. Na przykład pobieramy szpik z kręgosłupa i to jest zabieg chirurgiczny i często rzeczywiście zdarzają się nawet teraz takie pytania, czy rzeczywiście te komórki, czy szpik będzie pobierany na sali operacyjnej. Tak, może być pobierany, aczkolwiek to jest, tak jak powiedział profesor, metoda, od której się już odstępuje. Większość tych poborów to są pobory komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. To jest około praktycznie już nawet w tym momencie 90% poborów donacji ogólnie na świecie. Taka jest tendencja. No i tak, i jednak musimy się z pewnymi mitami tutaj mierzyć i zawsze mówimy pacjentom, że zawsze lepiej chwycić za telefon i zadzwonić, niż czytać w internecie opinie. Z punktu widzenia dawcy to jest kwestia zgłoszenia się do ośrodka dawców szpiku. To są jakby instytucje, które są skupione pod centralnym rejestrem dawców niespokrewnionych, jakim jest Poltransplant. Ośrodków dawców szpiku mamy praktycznie kilkanaście w kraju. To są ośrodki przy regionalnych centrach krwiodawstwa, to są takie ośrodki jak DKMS Polska, więc jeżeli ktoś blisko zamieszkania ma na przykład taką opcję, że rzeczywiście może pójść do regionalnego centrum krwiodawstwa, albo, bo to jest też bardzo wygodna metoda, zgłosić się na przykład do ośrodka dawców szpiku, jakim jest DKMS. Oni mają bardzo, to już jest teraz tak wypracowane są metody rekrutacji, czy to są akcje też przy okazji na przykład Światowego właśnie Dnia Dawcy Szpiku, czy ewentualnie takie akcje organizowane, kiedy poszukuje się dawcy niespokrewnionego dla na przykład konkretnego pacjenta. Więc taki potencjalny dawca, jeżeli osoba wyraża taką wolę, że chciałaby się zgłosić do rejestru, to ma tak naprawdę jedną drogę, czyli zgłosić się do ośrodka dawców szpiku. Tam to zależy od ośrodka. Może być pobierany wymaz z policzka, bo musimy przeprowadzić badanie HLA. To jest jakby kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o dawców niespokrewnionych. My też dobieramy na podstawie badania zgodności tkankowej tych dawców. Więc albo tu mamy pobór z krwi obwodowej, albo mamy wymaz z policzka. No i taki potencjalny dawca jest dodawany do bazy. Ci wszyscy dawcy z ośrodków dawców szpiku, to działa tak jakby na świecie ogólnie, że z ośrodka dawców szpiku dawca jest przekierowywany do światowej bazy dawców szpiku, więc my wszyscy na całym świecie mamy tą jedną bazę wspólną, z której taki dobór dawcy niespokrewnionego jak najbardziej jest możliwy. Wybieramy tych dawców właśnie stamtąd, więc tu też muszę zaznaczyć jedną rzecz. Ktoś może się zgłosić do ośrodka dawców, ale niekoniecznie może tym takim rzeczywistym dawcą być, bo o tym wszystkim decydują geny, rozkład haplotypów, także tutaj może być tak, że ktoś się zgłosi i myśli sobie, kurczę, no jednak nikt do mnie nie dzwoni, czy coś jest nie tak, ale to jest zupełnie normalna sytuacja, bo może się zdarzyć, że osoba, która się zgłosiła jako potencjalny dawca, tym dawcą może do końca swojej bytności w rejestrze, bo to jest górna granica wieku, w tym momencie około 55 lat, będzie w tego rejestru po prostu już usunięty ze względu na wiek, a może być tak, że zaraz po zgłoszeniu jest taka potrzeba, że ktoś na świecie potrzebuje komórek krwiotwórczych, no i wtedy rusza procedura, czyli umawia się po prostu ośrodek dawców szpiku z takim dawcą na badania, na typowanie potwierdzające. Później też się robi badanie wirusologiczne, taki panel badań wirusologicznych. Przed samą donacją każdy dawca, czy to jest dawca rodzinny, niespokrewniony, czy haploidentyczny, nawet dawca autologiczny, który sam oddaje sobie komórki, musi mieć też gruntowną ocenę medyczną wykonaną, więc musimy wiedzieć, że jest osobą zdrową, więc jeżeli to wszystko mamy, no to możemy działać dalej. Jest pełen jakby zakres badań, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe. Są, jeżeli choroby przewlekłe onkologiczne, to mogą być choroby, które mogą dyskwalifikować, ale takie to wszystko zależy od indywidualnego przypadku, bo mamy pacjentów, którzy mają właśnie czy łuszczycę, czy rzeczywiście kwestie związane z tarczycą, czy mają Hashimoto właśnie i tutaj jak najbardziej, jeżeli to jest dobrze prowadzone i nie ma jakiejś takiej medykacji całkowitej, no to jak najbardziej można myśleć o takim dawcy. To też jest tak, że bywają sytuacje, kiedy to ośrodek transplantacyjny finalnie decyduje, czy takiego dawcę w momencie jakby oceny medycznej kwalifikuje jako potencjalnego i realnego dawcę, który odda komórki dla pacjenta, bo my przy ocenie medycznej, bo ktoś może się zgłosić do rejestru 5 lat temu załóżmy, w międzyczasie, nie wiem, ugryzł go kleszcz, prawda? I okazuje się, że ma na przykład boleriozę albo jakieś inne poważniejsze powikłania. Więc w momencie, kiedy taka sytuacja jest i to nie są, i rzeczywiście my też się posiłkujemy standardami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o tą kwalifikację dawców, sprawdzamy sobie zawsze, czy rzeczywiście w danym przypadku taki dawca może być dopuszczony do donacji. No i też się jakby kalkuluje ryzyko, prawda? Ale to nie jest tak, że trzeba być po prostu od kreski zdrowiutkim. Tak, my w swojej pracy również jakby Pełnimy rolę kurierów, czyli osób, które też przywożą materiał krwiotwórczy tutaj dla pacjentów leczonych w naszym ośrodku i z uwagi na to, że rejestry, które mają największą ilość dawców, z DKMS, prawda, czy tam rejestr niemiecki ZKRD ogólnie, są to rejestry największe w Europie, więc zazwyczaj te wyjazdy są gdzieś tutaj w granicach Unii Europejskiej. Są też wyjazdy poza, najdalej chyba po komórki krwiotwórcze polecieliśmy do Australii, więc jakby tutaj też sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy ten dawca znajduje się, jest oceniony, no to osoba przeszkolona z naszego ośrodka, czy pracownik banku, czy tak jak któryś z nas koordynatorów te komórki przywozi pacjentowi, to jest ta logistyka, która musi zgrać w czasie i przestrzeni pacjenta i dawcy. Więc na tym koordynacja w tym aspekcie jakby już samej procedury polega na skrupulatnym pilnowaniu dat, dokumentów, żebyśmy mogli komórki krwiotwórcze przywieźć w momencie dniu zerowego, czyli pacjent rozpoczyna kondycjonowanie, w dniu zerowym jest przeszczepienie, przywozimy materiał, dokonujemy przeszczepienia. Jesteśmy ośrodkiem, który akurat korzysta z własnego personelu. Są ośrodki, które mają na to już tam umowy popodpisywane z firmami zewnętrznymi. W Europie też taka praktyka jest. Aczkolwiek wychodzimy z założenia, że tutaj ufamy swojemu personelowi najbardziej, więc w dobrych rękach jest pacjent, któremu przywozi materiał przeszczepowy któryś z naszych pracowników. Bo my zawsze, bo my zawsze wyjdziemy na taki pobór komórek krwiotwórczych po ten materiał przeszczepowy solo, jedną osobę, ale wracamy zawsze z tą drugą, więc jakby tutaj mamy towarzysza, kompana w postaci komórek. Są 72 godziny. W momencie, gdyby się okazało, taka sytuacja była podczas COVID-u, gdzie sytuacja ogólnoświatowa wymagała na praktycznie na wszystkich ośrodkach transplantacyjnych, żebyśmy krioprezerwowali materiał, czyli go mrozili, bo nie wiedzieliśmy, czy na przykład były sytuacje, że był pacjent czekał na przeszczepienie. Dawca był po ocenie medycznej, po czym przed samą donacją, przed oddaniem komórek zachorował na COVID, więc jakby tutaj musieliśmy procedurę jakby wstrzymać, zamrozić materiał, przesunąć leczenie pacjenta. Na to są 72 godziny. Niemniej, jeżeli by się okazało, że jest jakiś problem i wiemy na przykład, że u pacjenta nastąpi to przeszczepienie troszkę później, my możemy te komórki przywieźć, zamrażamy je. I to jest tak zwana krioprezerwacja i te komórki wtedy już mogą być, one tak naprawdę mogą już setki lat po prostu w tych takich tankach być krioprezerwowane i także tutaj na jakości praktycznie żadnej straty nie ma. Więc to jest akurat ten plus.
3: Tak, Agnieszka Bąk, mama, mój starszy syn.
4: Mikołaj Bąk.
5: I Jakub Bąk z Jastrzębia Zdroju.
3: Jesteśmy z Jastrzębia Zdroju. Zachorowałam w 2023 roku. W tym roku rozpoczęło się leczenie. Byłam trzykrotnie na pobytach na odcinku trzecim. W tym czasie w mojej rodzinie bardzo dużo osób zarejestrowało się w DKMS-ie. Około 20-25 osób, łącznie ze studentami z rodziny. No między innymi moi synowie również. No i tak w trakcie jakby leczenia, w moim przypadku nie było pełnej remisji, pan profesor zdecydował, że już nie będzie kolejnego pobytu, a dawcy nie miałam, nie spokrewnionego. Tak się stało, że na całym świecie jakby nie było. Była jedna osoba, która nie tam do końca powiedzmy, że to wyszło. No i pan profesor zdecydował, że któryś z synów, młodszy syn, ponieważ miał 22 lata i tak się stało. No, przebiegło to bez żadnych, powiedzmy tam większych z mojej czy syna strony powikłań, no i czuję się wspaniale. Mija 2,5 roku, organizm już taki zregenerowany, no czuję się bardzo dobrze. I później w ubiegłym roku, w grudniu bodajże, Mikołaj, nie? W grudniu syn otrzymał właśnie telefon z DKMS-u, że jest biorca i czy wyraża zgodę na przeszczep, na podanie, oddanie komórek macierzystych. Syn wyraził zgodę i tak powiem, taka ciekawostka nasza rodzinna, że to oddanie komórek macierzystych przez syna starszego Mikołaja odbyło się, można powiedzieć, w drugą rocznicę mojego przeszczepu i oddania komórek przez syna młodszego, bo ja miałam 18 marca 2024 roku, a syn miał 16 marca 2026 roku, więc 2 lata po przeszczepie mamy, starszy syn również został dawcą dla osoby, dla Węgra, nie? Na męża.
1: Proszę powiedzieć, co pan poczuł, kiedy dowiedział się pan, otrzymał pan telefon, że znalazł się pana bliźniak genetyczny?
6: Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ przy pierwszej procedurze związanej z mamą oboje stanęliśmy na wysokości zadania, a wybrany został brat. No, czułem, że dostałem kolejną szansę i że mogę komuś również pomóc. Więc jak tylko dostałem telefon, oczywiście zgodziłem się. Poszedłem na badania do mojej lokalnej jednostki tam w szpitalu miejskim i od końca listopada do końca stycznia trwała procedura, w której nie do końca wiedziałem, co się dzieje, ale dostawałem co jakiś czas informacje, czy dalej jestem w grze, czy wypadłem. No i na koniec, końcem stycznia dostałem informację, że ostatecznie zostałem zakwalifikowany i że w okolicy połowy marca zostanę zaproszony do kliniki w Gliwicach, w której z krwi obwodowej zostanę dawcą dla osoby niespokrewnionej.
1: Pan oczywiście nie otrzymał żadnej informacji, kto to dokładnie otrzymał. Pan nie zna tej osoby.
6: Dostałem jedynie 3 informacje, czyli kraj pochodzenia tej osoby, przedział wiekowy, który okazał się w moim przypadku gdzieś w okolicach 50 roku życia, i płeć tej osoby. To też nie była informacja, którą dostałem od razu. Ona była, powiedzmy, do tygodnia, do 2 tygodni po przeszczepie DKMS skontaktował się ze mną, żeby mi takie informacje udzielić. I od tego czasu około 2 miesiące czekałem, bądź może 3, na jakąkolwiek informację, czy ten przeszczep się dokonał i co się dzieje z pacjentem. I to też dostałem informacje, które były dosyć lakoniczne, że ten przeszczep udał się i że pacjent dochodzi do siebie. Nic więcej. Mężczyzna, Węgier, w około 50 roku życia.
1: Węgier, Polak, 2 bratanki.
6: Na to wyszło.
1: Co by pan powiedział tym osobom, które dzisiaj na przykład zastanawiają się, czy zarejestrować się w bazie, zostać w przyszłości takim bliźniakiem genetycznym?
6: Jest to na tyle proste, że nie warto nim nie zostawać. To jest de facto maźnięcie sobie w ustach patyczkiem przypominające patyczek do czyszczenia uszu. Odsyła się to w takim woreczku specjalnym i cała procedura jest zakończona. Jest się wtedy już w bazie, więc to jest de facto 30 sekund roboty, a komuś można uratować życie. Nie było w żaden sposób bolesne. Wyglądało to jak pobierano mi krew przez 5 godzin. Także z jednej ręki ta krew wylatywała, przechodziła przez maszynerię, która nie wiem co robiła, ale na pewno coś dobrego, i do prawej ręki ta krew wpływała z powrotem, oczyszczona z tego, co oddawałem.
1: Tuż przed pobraniem pan, nie wiem, jakieś specjalistyczne badania też pan przechodził?
6: Cała procedura wyglądała tak, jakby badali mnie od stóp do głów. Przed samym pobraniem 3 bądź 4 dni musiałem brać zastrzyki, które ten czynnik wzrostu wywoływał na mnażanie tych komórek macierzystych w moim organizmie. Dodatkowo problemem było to, że mam małe dzieci, które chorowały w tym czasie, więc musiałem udać się poza dom i u rodziców mieszkałem przez kilka dni, żeby nie zachorować przed na ostatniej prostej. No ale ostatecznie udało mi się zdrowym dojechać do kliniki w Gliwicach i tam właśnie przez 5 godzin na fotelu, który chyba tam widzę, odprężony sobie siedziałem, krew płynęła z jednej ręki do drugiej. W żaden sposób nie było to bolesne. Tak, tego samego dnia przed godziną 15 już byłem w domu.
3: Moi synowie ani przez chwilę nie wahali się. No, to było wspaniałe. Jestem taka dumna, naprawdę. Młodszy syn jeszcze, no tutaj musiał mieć wkucie centralne, więc to jest troszeczkę taka procedura, ponieważ nie zawsze te żyły są takie odpowiednie. I młodszy syn akurat oddając mi to poprzez to wkucie, ale nie było żadnego problemu. Pani pielęgniarki z odcinka, na którym leżał, na trzecim, bardzo pielęgnowały, zajęły się, prawda?
5: Tak, to też sama procedura, trzeba to trochę rozjaśnić, że to nie jest wcale takie nie wiadomo jak, nie jak z tej ziemi, jak się ludziom wydaje. To jest coś tak, właściwie sama procedura wygląda tak, że przyjeżdżamy do szpitala, są jeszcze takie badania końcowe, też zostajemy na noc, tak przynajmniej w moim przypadku było. I właściwie rano zostało mi założone właśnie w płucie centralne. To jest, jakby można powiedzieć, że taki trochę bardziej skomplikowany wenflon. I faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste. I ona no, przez kilka godzin pracowała. I właściwie po tym w płucie centralne zostało zdjęte, a ja jeszcze w tym samym dniu byłem w stanie też ze szpitala wyjść.
3: No, 2 lata jest. Zawsze robimy takie święto rodzinne, tort. No, spotykamy się. Jest to dla nas... My po prostu patrzymy sobie w oczy. No, dużo studentów jest też w rodzinie i to się rozpropagowało. Wśród również przyjaciół, prawda? Także 20-25 osób na pewno w DKM-ie się dzięki nam jest. No, my się śmiejemy w domu. Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
5: Warto powiedzieć, że no warto jest się zapisać do bazy, bo to też człowiek nie do końca jest w stanie wyobrazić sobie to uczucie, kiedy taki moment się okazuje, że dajmy na to ktoś z naszych bliskich tego potrzebuje, ale faktycznie jest taka opcja, żeby ludziom pomóc potencjalnie, więc no warto zachęcić ludzi też do tego.
3: No, tym bardziej, że no tak się stało, że ja nie miałam dawcy, bliźniaka takiego genetycznego, żyjemy osoby, która nie do końca spełniła. No więc... Moi synowie byli dla mnie no, jedyni. Właśnie czuję się, chcę też powiedzieć, czuję się wspaniale. Czuję się naprawdę, no akurat teraz jestem co nieco przeziębiona, ale tak to jest wspaniale. W ogóle żaden, jakby powiem tak, organ mi nie dokucza, bo przecież wiadomo, że ta chemia jest tak ciężka, że i tak dalej. No czuję się wspaniale, w pełni sił, podróżuję, chodzę po górach, żyję pełnią życia, naprawdę. Także... Nie można się tego bać i chciałabym, żeby pacjenci też wiedzieli, że warto poddać się leczeniu, zaufać panu profesorowi i wspaniałym lekarzom. Pozdrawiam panią doktor Annę Kopińską, ordynatora odcinka 3 i panią doktor Patrycję Zielińską z odcinka 6 przeszczepowego. Cudowni lekarze, którym warto zaufać i do przodu pozytywnie myśleć. Jest cudownie.
7: SK Śląsk.
8: A teraz zmieniamy temat. Nasza ekipa Radia SK ponownie rusza w trasę. Przez kilka miesięcy będziemy się pojawiać w wielu miastach naszego regionu, by Wam rozdawać gadżety, móc z Wami porozmawiać, spotkać się face to face, no i przede wszystkim umilić dzień. Wypatrujcie zatem naszych pomarańczowych koszulek, a o miejscach, gdzie dokładnie będziemy trafiać, wyjeżdżać, wyruszać naszym eskowozem, będziemy Was oczywiście informować na antenie Radia SK, zatem słuchajcie nas uważnie. Ostatnio pojawili Byliśmy się na dworcu w Gliwicach oraz na gliwickim rynku. Posłuchajcie, jak było.
9: Maja, co ciekawego dzisiaj właśnie tutaj robisz? Czy gdzieś wybierasz się w jakąś podróż?
10: Tak, wybieram się do Będzina.
9: Maja, czy ty słuchasz czasami Radia SK?
10: No, zapadacie czasami coś fajnego. Muzyka taka na czasie leci.
9: Chciałabyś kogoś pozdrowić?
10: Mojego chłopaka Patryka i moją mamę.
9: Pozdrawiamy zatem chłopaka od Mai i oczywiście mamę. No i co? Życzymy pięknego, słonecznego dnia. Trzymaj się.
10: Dziękuję bardzo.
11: Tak, słucham Radia SK
12: cały czas. Często jeździł autem i SK zawsze z góry.
13: I przez cały tydzień tak słuchałam. U mnie czasami też leci w domu, w kuchni.
9: No i teraz rozdajemy takie słodkie niespodzianki w Gliwicach, zatem zachęcamy do słuchania radia.
14: No, czasami słucham muzyczkę.
9: Słodkie drożdżówki tutaj wędrują w pani rączki. Czy pani słucha radia SK?
14: Tak, słucham. Jest fajne. Naprawdę lubię i jest takie żywo i takie różnorodne, także jest naprawdę fajnie.
9: Życzymy miłego, pięknego dnia.
14: Dziękuję bardzo, ja też życzę.
15: Tak, słucham, naprawdę.
9: Dobra muza.
15: SK
7: Śląsk.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20.

0: 30 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl. Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
2: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week! Najlepsze wyjście do top restauracji! 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.

0: Śląska, Śląsk.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, czarne 3E.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
5: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje